kolejnic gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejnic gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Slunce se chýlí.